0: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny. Rádio Wave.
1: Bez sex, pod ego. Bez sex, pod ego. Bez sex, pod ego. Bez sex, pod ego.